Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu. Radio Opole 2. Kultura w nowoczesnym brzmieniu.

We must wake up now. And the dawn is chilly.

prześwietna publiczności. Opera dzisiejsza zaleca się trzema co najmniej przymiotami. Stylem pięknym, intrygą zwięzłą i bufonadą szlachetną. Rzecz prawdziwie wesoła i zręcznie prowadzona zadowoli, mam nadzieję, gusta prześwietnej publiczności. Troskliwa ciągle dyrekcja nie szczędziła kosztów dla przyzwoitego wystawienia dzieła. Ubiory świeże i ściśle dostosowane do czasu, w którym rzecz się dzieje, dekoracje, artyści pełni wdzięku i zapału na pewno znajdą uznanie w oczach lubowników naszej sceny. A oto zawiązanie prześmiesznej intrygi. Zapada noc. Doryna wraca z grzybobrania. Słyszy śpiew. To gajowy Lubin obchodzi swój rewir, potykając się o wykroty. Doryna kryje się w gąszczu leśnym, naśladując echo.

0: Patogi? Lubin nie wierzy własnym uszom.
1: Best Bogi!
2: Batogi!
0: A jednak Batogi. Lubin myśli, że się przesłyszał. Próbuję jeszcze raz.
1: Żyje wesołowi best Bogi.
2: Rogu.
0: Rogi?
2: Rogi.
1: Rogi.
0: Gajowy dochodzi do przekonania, że to musi być diabeł. Ale kobiecego rodzaju, bo o rogach wspomina. Odzywa się jeszcze raz.
1: Pójdź tu, moje kochanie.
2: Bałwanie.
0: Bałwanie? Nieszpetny komplement.
1: Kto jesteś, pójdź tu, śmiele.
2: Ciele.
0: Ciele? Pochlebia mu widzę.

0: Lubin i jego figlarne echo znikają wśród drzew. Niebawem trzpiotka Doryna wraca. Następuje teraz monolog wewnętrzny i śpiew zewnętrzny.
1: To zabawne zdarzenie, ale ja się zaczynam...
2: Zaczynam!
1: Ale ja się zaczynam bać, co to może być.
2: Kto to może być?
1: Kto to może być? Niech tam będzie kto chce. Chciałabym tego...
2: Ktosia?
1: Tego ktosia zobaczyć. Zje mnie.
2: Nie zje mnie.
1: Nie zje mnie przecież. A prócz tego, jak mi się zdaje, jestem niedaleko od chatynki, nie ma się czego...
2: Śpieszyć.
1: Postawię koszyk z grzybami i...
2: La, la, la.
1: I zaśpiewam sobie.
2: No.
1: No.
2: A nie ty, no, ja no.
1: Może usłyszy i przyjdzie?
2: Może.

0: skłamałam. Ale gdyby usłyszał kobiecina, może by nie przyszedł.
1: A ja nie trafię.
0: A ja nie trafię sama na drogę.
1: Cisza.
0: Cisza.
1: Nie odzywa się.
0: Nie odzywa się.
1: No.
0: Zaśpiewam jeszcze raz.

0: Znowu?
1: Znowu z łaski boskiej skłamałam. Nazwałam się Rozyną, ale słyszałam, służąc w mieście, że robiąc intrygi, zawsze lepiej cudze przywdziewać nazwisko.

A oto dalszy ciąg tej uciesznej intrygi. Lubin, podniecony nieoczekiwanym spotkaniem, usiłuje się zbliżyć do głosu dochodzącego z zarośli, lecz postać echa jest nieuchwytna. Gajowy pragnie zaimponować nieznanej dziewczynie, przedstawia się jako koniuszy księcia pana z pobliskiego miasteczka. W zamian prosi, by echo zechciało również powiedzieć, kim jest. Dziewczyna wyjaśnia, że jest córką wójta z sąsiedniej wioski i, jak mówią wszyscy, nieprzeciętnej urody.

Zalecanki posunęły się tak daleko, że nieznajomi są niemal przy ołtarzu. W amorowym rozpędzie Lubin pyta dziewczynę, czy będzie dobra dla niego, gdy zostanie jego żoną. A oto odpowiedź figlarki. Przezabawna.

A więc niechaj ta nauka w twej pamięci się nie straci, bo kto żonę raz oszuka, ona stokroć mu odpłaci. Wy, którzy się umizgacie i nie słuchacie przestrogi, bądźcie pewni, że dźwigacie większe niż jelenie rogi.

Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2. Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB+ i online.

proszę pana, u nas lepiej jest niż w Stanach. Jak dowodzą nowe dane, nam kryzysy nie są znane. Mamy niskie dość podatki i

0: tylko muzyka. Radio Opole 2 to cały świat kultury. Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas, w Radio Opole 2.
1: Jest moim zdaniem coś dziwnego w gromadzie ludzkiej. Mianowicie mam wrażenie, że gatunek się degeneruje. Coraz mniej ludzkiej wrażliwości, czułości, umiejętności poświęcenia się drugiemu człowiekowi. Coraz mniej jest osobowości, indywidualności, autorytetów, a jeżeli są, to oczywiście w mniejszości. Znam takich. Z człowiekiem jest w ogóle dziwna rzecz. Jest bardzo ładny i mądry fragment u księdza profesora Józefa Tischnera. O człowieku nie można powiedzieć, że jest, ponieważ jest w fazie ciągłego stawania się. To stawanie się leży w tym, aby człowiek z osoby, jaką jest przez swą naturę, stał się osobowością. To znaczy, aby doszedł do pełni swoich sił duchowych, fizycznych, umysłowych. I im człowiek bardziej staje się osobowością, tym bardziej staje się człowiekiem. Nie podobają mi się ci ludzie, którzy uważają się za wielkich, wszechwiedzących, niemal wszechmogących. A prawda według mnie jest inna. Mianowicie są ludzie tacy, którzy są utkani z materii świetlistej. To są ludzie honoru, męstwa, odwagi, pokory. Ludzie umiejący słuchać drugich i przyznawać im rację. Potrafią przyznawać się do błędu i bić się w piersi. Potrafią stawać w obronie słabych. I są także ludzie zrobieni z łajna, słomy i zbutwiałych desek. Najważniejsze mieć, najważniejsze żreć, najważniejsze napchać się do syta. I to jest, Tomciu, właściwie wszystko, w każdym razie w wielkim skrócie, co chciałem powiedzieć, co nie podoba mi się w dzisiejszym świecie.
0: Nowa jakość kultury. Tylko w DAB+ i internecie.

Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2. Radio Opole 2. Kultura na wyciągnięcie ręki.

Zatrzymaj się. Przepiękna wersja piosenki Doroty Miśkiewicz. Uważam, że dużo lepsza niż ta, która jest znana i promowana słuchaczom. Dobry wieczór, witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Milcarka, Arkadiusz Czyżewski i Marzena Milcarek. Dorota Miśkiewicz od 2018 roku nieprzerwanie wygrywa ankietę Jazz Top magazynu Jazz Forum w kategorii wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, obecnie Uniwersytetu Muzycznego, w klasie skrzypiec. Bardzo szybko zrozumiała, że jedyny instrument, jakiego potrzebuje, to jej własne struny głosowe. Córka słynnego saksofonisty jazzowego Henryka Miśkiewicza. Słuchamy jeszcze kilku nagrań Doroty Miśkiewicz z płyty Zatrzymaj się, a będą to Sophisticated Lady, Ja i Kolęda Wędrujących.

Teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. My Favorite Things, siódmy studyjny album amerykańskiego jazzmena, wydany w marcu 1961 roku nakładem wytwórni Atlantic Records. Był to pierwszy album, na którym Coltrane grał na saksofonie sopranowym oraz pierwszy album artysty, który osiągnął komercyjny sukces dzięki singlowi My Favorite Things. John Coltrane, McCoy Tyner, Stevie Davis i Elvin Jones w tytułowym utworze albumu My Favorite Things.

W latach 50. XX wieku, wraz z rozwijającym się poziomem muzyki jazzowej, zaczęły pojawiać się również różne aranżacje muzyki poważnej. Do prekursorów należy Jacques Lussier. Podejmowano też próby transkrypcji utworów klasycznych. Między innymi grupy wokalne, takie jak Swingle Singers, założone przez Warda Swingla, poprzedzone triem Albert Hendricks and Ross oraz Double Six de Paris, którzy wykonywali utwory klasyczne, używając głosów i odtwarzając partytury na

Zespół był jednocześnie pierwszą na scenie polskiej grupą wokalną i prekursorem trendu zastępowania ludzkim głosem instrumentów muzycznych. Wśród ich aranżacji wybija się na pierwszy plan jazzowe opracowanie utworów Chopina, otwierające pierwszy rozdział w chopinowskim nurcie polskiego jazzu. Album Novi Sings Chopin, nagrany w kwartecie absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, Ewa Wanat, klasa skrzypiec, Bernard Kawka, klasa skrzypiec, Waldemar Parzyński, Wydział Reżyserii Muzycznej i Janusz Mych, klasa fletu, zyskał duże uznanie za interpretację. Novi Singers, Novi Sing Chopin.

0: Najlepsza muzyka.
1: Zaczynam audiokrację z zespołem Omasta. Na dzisiaj w audycji przede wszystkim zapowiedź koncertu, który odbędzie się w Filharmonii Opolskiej 4 maja. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Przy mikrofonie Tomek Wójtułko. Program realizuje Marcin Kobza.

0: To był koncert Filipa Brakena, który wystąpił z zespołem Jacka Mielcarka w studiu M imienia SBB. Ponad dekadę temu miał miejsce ten występ, no ale warto do świetnej koncertówki wracać. No i jest powód, dla którego ten utwór pojawił się w Audiokracji. Filip Braken wystąpi podczas koncertu Filharmonii Opolskiej, który będzie miał miejsce w najbliższy poniedziałek. No, będzie to koncert poświęcony pamięci Jacka Mielcarka, no, ale też będziemy wspierać Marzenę Mielcarek, która pojawiła się w studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór.
0: Nawiązałem do tej myśli przewodniej koncertu, natomiast warto podkreślić, że istotą tego występu jest z jednej strony upamiętnienie Jacka, z drugiej strony pomoc, jeżeli chodzi o twoje problemy zdrowotne, natomiast sam motyw koncertu nie jest taki, powiedzmy, że kurczowo trzeba trzymać się osób, które współpracowały z Jackiem, chociaż w dużej mierze są to jego współpracownicy. Nie chodzi też do końca o to, żeby kultywować składy, w których występował jego repertuar, tylko chyba oddać takiego ducha inspiracji, takiego eklektyzmu, który w jego muzyce był istotny. No, sama mówiłaś też o takiej kontemplacyjnej naturze tego występu, także chyba trzeba mniej więcej tak zakreślić, że to jest kultywowanie różnorodności, która cechowała inspirację Jacka, jego twórczość.
1: Tak, to jest właściwie ten koncert mój pomysł. Wpadłam na to, żeby upamiętnić właśnie podczas, no, kiedy dowiedziałam się o śmierci mojego męża i pomyślałam, że wielu ludzi go po prostu niby znało, a jednak nie znało. Jego dokonania też niby były znane, a z drugiej strony wiele osób nie wiedziało tak naprawdę. No i tak sobie pomyślałam, żeby przy okazji upamiętnić Jacka, jego niezwykłą osobę, tutaj stronę tą artystyczną, muzyczną. Wymyśliłam sobie, że zagrają ludzie, którzy z nim grali kiedyś, a zwłaszcza ostatnio, i ludzie, z którymi miał zagrać. I tutaj mam na myśli właśnie świetnego pianisty jazzowego. W tej chwili to jest pierwsza liga. Mateusz Gawęda też chcieli razem robić projekt. Miał zagrać, znaczy zagrać. To było w jego planach, wielkie marzenie, żeby z Jerzym Mazolem grać, bo Mazol jest takim artystą właściwie bardzo podobnym do Jacka.
0: Nie takim dość, że kuzynem, jeżeli chodzi
1: tak,
0: o...
1: I właściwie tam bardzo dużo zbieżności jest w ich i osobowości muzycznej. I właściwie to, co robią, to bardzo podobne. I później się dowiedziałam, że od Mazola, że on też chciał już od jakiegoś czasu poznać Jacka, bo też był zafascynowany jego grą, no ale niestety nie udało się doprowadzić do spotkania wcześniej. I dlatego tak sobie pomyślałam, że warto byłoby właśnie tego Mazola zaprosić, żeby to była ta kontynuacja tego ducha grania tej muzyki takiej eksperymentalnej, mocno improwizowanej, mocno takiej odartej z mainstreamu i no i takiej wolny duch to jest w tej grze jest.
0: Ciekawe, bo jeżeli chodzi o artystów, którzy mogli inspirować do samego stworzenia programu koncertu, to wymieniłaś takich kompozytorów, twórców jak Arvo Pärt, jak John Coltrane, Jan Garbarek, tylko warto podkreślić, tak, że tu nie chodzi o ich kompozycję,
1: tak,
0: tylko o tego ducha.
1: Inspiracje, o ducha.
0: Gdzie się łączy coś sakralnego z nieraz ludowym, coś bardzo wyrafinowanego, z wręcz takim pierwotnym, także chyba tak należy rozumieć te inspiracje, a niekoniecznie, że to będzie ten krąg kompozytorów.
1: Oczywiście, dobrze to określiłeś, zrozumiałeś. Jest takie określenie święty minimalizm i to właśnie do twórczości Arvo Pärta i tu chodzi o to, że oszczędność środków, które on stosował i nie o emocje, tylko właśnie o oszczędność tych, czyli frazy jakby powtarzające się, mniej instrumentów, mniej dźwięków, ale ładunek emocjonalny ogromny. I ja chciałam, żeby właśnie w tym koncercie, nie o to chodzi, żeby tutaj grali, nie wiem, w duecie mało dźwięków i żeby była cisza zastosowana, ale właśnie używając mało środków wyrazu, ten ładunek emocjonalny był ogromny. To tak jak jest w tym John Coltrane, I Love Supreme, ta moja ulubiona płyta. No i właśnie on tam zastosował dużo tych powtórzeń, a płyta jest po prostu genialna i słucha się tego, no nie można przejść obojętnie. I tak sobie to wymyśliłam, nie wiem, czy to się uda.
0: Ale... To też jest ciekawe w kontekście takiego eksplorowania korzeni, czasami cofania się do muzyki z przeszłości. Barwo,
1: tak?
0: Pert gdzieś bardzo mocno się odbijał od chorału gregoriańskiego, John Coltrane z kolei od muzyki bardzo szeroko pojętej, etnicznej, ludowej, indyjskiej czasami. I to chyba też a propos nawiązań do tej podróży Jacka jest ważne, że no potrafi łączyć te światy, jakiś taki niepokój, poszukiwanie jednak z szacunkiem do rzeczy, z których wyrosła muzyka.
1: Tak, ale wszędzie jednak ten duch najważniejszy, bo Jacek był takim muzykiem, który przede wszystkim chciał coś przekazać. Dla niego najważniejszy był przekaz, cokolwiek grał, bo grał bardzo dużo, bardzo różnorodną muzykę, ale zawsze jednak ten duch tego Jacka no musiał być na pierwszym miejscu. Ta muzyka musiała jakieś emocje wzbudzać i coś zostawić po sobie. I no i co?
0: To jest ciekawe, dlatego że mówiliśmy też o tych sakralnych elementach, no i dzięki inspiracji Ewangelią według świętego Jana Jacek stworzył życiodajną wodę i skład, który z nim nagrywał tę muzykę. Gdzieś bardzo okrzepł, bardzo Jackowi się spodobało występowanie z tymi muzykami i z tego powstał basmyt i mam wrażenie, że z tego składu Jacek był szczególnie dumny i też w ramach tego kolektywu występuje Łukasz Stworzewicz, z którym Jacek nagrał no ostatnią wydaną jak do tej pory płytę, więc domyślam się, że to było ważne a propos tych ostatnich współpracowników, żeby muzycy związani z basmytem się pojawili.
1: Tak, a ja jeszcze powiem basmyt, bo to taka dziwna nazwa, bezkompromisowa asocjacja swobodnych myśli twórczych. Jestem dumna, bo to ja wymyśliłam, śmieję się oczywiście, ale były plany z basmytem, były plany duże, no oczywiście nic z tego nie wyjdzie, no bo chłopcy rzeczywiście zaangażowali się w grę, no i podobała im się ta muzyka, bo ona szła w różnym kierunku. Oni też planowali nagrać taką płytę bardziej swingującą, później pójść w stronę jeszcze bardziej etniczną, no pomysłów było mnóstwo, no niestety już tego nie będzie. A jeszcze powiem, bo ten duet Stworzewicz i Mielcarek, czyli Zilberman Mielcarek, liczby urojone, i to też był początek cyklu, który miał być. Potem miał Jacek zagrać też duet z Markiem Kądzielą, z gitarzystą z basmytu w duecie. Potem miał z Kubą w planie też właśnie taki duet, żeby ten basmyt się tak też rozrastał w różne kierunki.
0: Skoro wywołaliśmy temat basmytu, wróćmy do płyty, którą ten zespół nagrał na antenie Radia Opole, utwór Surplus.

0: Słuchaliśmy płyty duetu Mielcarek-Silberman. Silberman, czyli Łukasz Stworzewicz, wystąpi podczas koncertu upamiętniającego Jacka Mielcarka. Ten występ już w najbliższy poniedziałek w Filharmonii Opolskiej. Zapowiadamy dzisiaj to wydarzenie z Marzeną Mielcarek. I to jest ciekawe, bo rozmawialiśmy o tym, że zależało ci, tworząc program koncertu, zapraszając gości, żeby też skoncentrować się na artystach, z którymi ostatnimi laty grał Jacek. I to jest też ciekawe, no bo jak już sugerowaliśmy a propos kwartetu Basmyt, do tego zespołu doprowadziła go płyta Życiodajna Woda i on był, można powiedzieć, siłą sprawczą tego zespołu, jego pomysłodawcą. Natomiast jeżeli chodzi o samą płytę kwartetu, to jednak tam są kompozycje praktycznie każdego z muzyków. Pamiętam, jak Jacek nawet mówił o tym, że on miał pewne koncepcje, na przykład mówił, gra jak Bill Laswell, ale później się okazywało, że ktoś to robił zupełnie inaczej i że mu to nie przeszkadzało. I jestem ciekaw, czy ty obserwowałeś coś takiego, że z biegiem lat Jacek tak demokratyzował podejście do muzyki, czy on jednak zawsze miał taką otwartość i nie był uparty w tej materii?
1: Nie był, zupełnie nie był uparty, chciałam powiedzieć, a właśnie był otwarty i miał świetny kontakt, zwłaszcza z młodymi, bo on grał dużo z młodymi i mówił im, że zależy mu na tym, żeby pokazać swoją osobowość, to znaczy każdy muzyk musi dać coś z siebie. To nie jest tak, że lenistwo, że masz tu nuty, czy tam masz zagrać tak, tak, tak, bo oni by tak zagrali, gdyby im powiedział, ty masz grać, nie wiem, jak Bill Frisell do gitarzysty, ty jak Dave Weckl, czy tak teraz z kapelusza nazwiska przedstawiam, ale nigdy tego nie było u Jacka i to mi się właśnie podobało, że doceniał twórczość i doceniał, jak to powiedzieć, osobowość każdego muzyka i to, co on ma do powiedzenia. I wydaje mi się, że z biegiem czasu, że jednak to jest dobra droga, dlatego że każda płyta jest zupełnie inna i każda płyta wnosi jakby zupełnie inne przestrzenie. Nie takie schematyczne, ale każdy z muzyków daje swoją osobowość. I to jest fajne. Jak Kuba uczył się, właściwie zaczynał się uczyć grać u Jacka, syn na kontrabasie. On wyrastał w muzyce u nas w domu właściwie od początku. I zawsze mu Jacek podkreślał, w Kubie mówił, słuchaj, ty graj wszystko, wszystko. I ty myl się, nie miej takiej spiny, bo często każdy muzyk boi się, że o, tu się pomylę, teraz muszę tu pilnować tych taktów, bo to jest niebezpieczny zakręt i tu na pewno się pomylę. I to jest zawsze kosztem frazy, zawsze kosztem wykonania, ta spina taka, nie, że musi to być wykonane tak jak jest napisane, czy tak jak ktoś chce. I być może właśnie dlatego tak wychował Kubę, że on też jest taki otwarty i że też gra wszystko, nie boi się eksperymentów i no, kombinuje na tym kontrabasie takie niestworzone rzeczy, że ja czasem się zadziwiam, ale chyba to jest droga. Droga, no też apel dla nauczycieli, muzyków, nie pilnujcie tych i nie po łapach nie bijcie tych uczniów, że tam się gdzieś pomyli. Uczeń ma prawo się mylić. I to jest właśnie ta droga.
0: To jest ciekawe, dlatego że jeżeli chodzi o ostatnich kilkanaście lat, to gdzieś została przyklejona taka łatka muzyka etno-jazzowego do Jacka. Tymczasem, jeżeli chodzi o ostatnie płyty, to znowu było coś innego, trochę odejść od tego. Natomiast wiem, że czymś, co spowodowało, że Jacek zainteresował się taką muzyką, że później też dokształcił się w tym kierunku, było między innymi zobaczenie przez was gdzieś w telewizji koncertu Kapeli Brodów. Tam Ania Broda z wami wtedy się zaprzyjaźniła, zresztą ona się pojawiła.
1: Ja wiem, bo to było zupełnie inaczej. Właśnie sobie dzisiaj przypomniałam, jak mieliśmy telewizor, bo już od 20 lat nie mamy telewizora, więc nie wiem, co tam się dzieje, ale jak mieliśmy, włączyłam program, to była chyba telewizja Polonia na chwilę. Dziwne, to była niedziela, to pamiętam doskonale, to było 20 lat temu, ponad 20 lat temu. I trafiłam na film Anatol lubi podróże, to był film dokumentalny właśnie, właśnie o rodzinie kapeli Brodów, o ich synu najstarszym, Anatolu. A że myśmy wtedy byli całkiem z innego świata, to znaczy nie znaliśmy muzyki tradycyjnej. Dla nas to była taka nowość. Myśmy tego posłuchali i nam po prostu buty spadły. I ja mówię do Jacka, słuchaj, ja muszę skontaktować się z tymi ludźmi, bo musimy mieć jakieś nagrania, bo to jest zbyt fajne, żeby to gdzieś uleciało nam. No i tak też zaczęła się droga Jacka z muzyką właśnie tradycyjną, właśnie przez kapelę Brodów. Ja tam zadzwoniłam, kupiłam płytę od nich, no i tak myśmy się zgadali, oni nas zaprosili do Węgajt, to daleko, to na Warmię. Jechaliśmy wtedy z małym dzieckiem rocznym, pierwszy raz do obcych ludzi, jechaliśmy tam na parę dni. Ale naprawdę to była niesamowita podróż i niesamowite spotkanie właśnie z Witkiem i z Anią. Oni wcześniej tworzyli Bractwo Ubogich właśnie z profesorem Bieńkowskim, tam Adam Struk, tam też się pojawiał Jacek Podsiadło, to było właśnie to środowisko, czy Jacek Hałas z Poznania. I to środowisko, które pierwsze zainteresowało się muzyką tradycyjną, wyszukiwali właśnie te najbardziej takie ciekawe rzeczy, wartościowe. A myśmy mieli takie pojęcie zielone o tej muzyce, bo nam się muzyka ludowa kojarzyła z zespołem pieśni i tańca Śląski Mazowsze, to jest zupełnie co innego. No i od tego, i oni nam zaszczepili tę miłość do muzyki tradycyjnej i od tego czasu Jacek zaczął z nimi grać, zaczął się uczyć tych utworów, bardzo trudnych utworów. Pamiętam, jak Witek mu przysyłał po 40 utworów. Ja podziwiałam Jacka, że on potrafił to wszystko rozróżnić, bo dla mnie to wtedy było jak jeden utwór, tylko różne warianty. I nauczył się. Wdrożył się do tej muzyki.
0: Ania Broda będzie. Pojawi się podczas tego koncertu i dlatego też nawiązałem do tego, że gdzieś ta iskra spowodowała, że się zainteresowaliście taką muzyką i to jest ciekawe, bo wiem, że Jacek gdzieś tam nagle miał zagrać wesele, w ogóle nie wiedział, z czym to się je.
1: Tak.
0: I stwierdził, że tak naprawdę cała wiedza, którą zdobył, jest mu niepotrzebna i ciekaw jestem, czy rzeczywiście to takie było, powiedzmy, gdzieś typowe dla Jacka, że był w stanie nagle, mimo że wygodniej by było trochę bazować na tym, co się potrafi, to wywrócić, zdekonstruować.
1: Zupełnie wywrócić i zostawić całą szkołę, zostawić to, czego się nauczył, zostawić gdzieś i wejść właśnie w tę muzykę, która wbrew pozorom jest bardzo trudna i wymaga jednak jakiegoś przygotowania do słuchania. Przede wszystkim do słuchania jest trudna, dla muzyków również. Przede wszystkim polega to na improwizacji. Każda zwrotka ma inny wariant. Tutaj właściwie wszystkie chwyty są dozwolone, ale liczy się głównie w tej muzyce tradycyjnej, w tej rekonstruowanej, bo to są zespoły rekonstruujące tę muzykę. Mówię o Ani Brodzie i Witku i Justynie Piernik, która też właśnie porusza się w tym. I oni... Uciekł mi wątek właśnie, już się zagadałam. Proszę sobie przypomnieć.
0: Rozmawialiśmy o tym, że to jest muzyka pozornie prosta, jednak niezwykle wymagająca
1: wymaga tak. A, już wiem, co chciałam powiedzieć. Przede wszystkim w tej muzyce liczy się trans. I ci muzycy, rzeczywiście ci najlepsi, oni potrafią wejść w tę muzykę, choćby te trójkowe, mazurkowe czy oberkowe, trójkowe rytmy na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I to ma takiego kopa, jeżeli rzeczywiście zespół jest, więc to są świetne rzeczy i przede wszystkim do tańca.
0: Podczas koncertu poniedziałkowego pojawi się, czy w ramach tego występu też zagra Alan Balcerowski, który za swój debiutancki, powiedzmy, solowy album zdobył nominację do Fryderyka. No my sobie posłuchamy koncertowej wersji tego repertuaru ze studia M imienia SBB.

0: To był Alan Balcerowski i jego kwintet podczas występu w Studiu M imienia SBB. Panowie promowali wtedy płytę Looking Ahead, która w tym roku otarła się i to bardzo mocno Fryderyka, dlatego że album był nominowany do tej nagrody. No i bez wątpienia nie doszłoby do koncertu Alana Balcerowskiego w Radio Pole, gdyby nie Marzena i Jacek Mielcarkowie, którzy promowali Alana i gdzieś tam go z nami skontaktowali wcześniej, odtwarzali jego twórczość i w końcu Alan zgodził się u nas wystąpić. I Alan oczywiście pojawi się na koncercie upamiętniającym Jacka Mielcarka, który zapowiadamy z Marzeną Mielcarek. I trochę poza anteną o tym rozmawialiśmy, że no Jacek potrafił bardzo łatwo nawiązać kontakt z innymi muzykami, był ciekawy tego, co robią i ta znajomość z Alanem tak naprawdę trwała już wiele lat, a ten koncert był zwieńczeniem tej zażyłości.
1: Ja powiem taką rzecz, że Jacek miał wyjątkowego nosa do dobrych muzyków i nie wiem skąd on to miał, ale wystarczyło, że posłuchał, jak ktoś gra i zawsze mógł określić, tak, ten ma przyszłość, ten gra po katowicku, tak troszeczkę inny znowu coś innego, a tamten musi się jeszcze wiele uczyć. Ale jeśli chodzi o Alana, no to był strzał w dziesiątkę, bo powiedział, no to jest muzyk wielkiej klasy. Jeszcze pokażę swoje.
0: I to też jest ciekawe, że trudno mówić o jakiejś takiej sztance, o kluczu doboru tych muzyków, którzy go inspirowali, dlatego że z jednej strony bardzo lubił tych muzycznych w pozytywnym tego słowa znaczeniu szaleńców, czy jak Jacek mówił, odlotowców, z drugiej strony też docenił, że Alan potrafi nawiązać do hardbopowych tradycji, zagrać coś takiego kunsztownego, więc chyba też bardzo mocno bazował na takiej intuicji, wyczuciu, może jakkolwiek to jest oklepane sformułowanie na takim autentycznym podejściu do
1: gry. Może miał jakąś intuicję, nie wiem, być może. No.
0: Pytam o to w kontekście też między innymi Filipa Brakena czy Krzysztofa Nurkiewicza, no bo to są artyści z tych, tak. Bo mówiliśmy już o elementach, powiedzmy, ludowych, etnicznych, takich z tych

0: Jacek mu powiedział przy pierwszym zetknięciu, ty stary, tak się wyraził, ty musisz pójść w stronę etno bardziej, taką w stronę muzyki świata. I to się spodobało. I pierwszy skład, który Jacek zmontował właśnie Filipowi, to z tego koncertu, który słuchaliśmy tutaj w studiu M, no to z 10 lat temu chyba było, no to właśnie przyjechali Wojtek Lubertowicz, przyjechał Mateusz Szemraj, był wtedy Kuba grał na kontrabasie, później go wymienił, w późniejszych już nagraniach jest Boże, Dubiela, Denis Dubiela.
1: Denis, tak.
0: Denis, tak, tak. Tak. I no Wojtek Lubertowicz, to chyba powiedziałam cały skład. No i właśnie, i to się spodobało Filipowi i rzeczywiście teraz idzie, drąży ten kierunek taki etniczne drogi świata.
1: Zresztą sam Filip wspominał o tym, że Jacek też dodał mu gdzieś wiatru w żagle, zasugerował, żeby się nie bał po prostu,
0: tak,
1: być artystycznie odważny, żeby nie bał się grać, kombinować w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale właśnie powiedziałeś o ciekawej rzeczy, dlatego że spora część składu wymienionego też występowała z zespołem Wielbłądy, na płytach,
0: tak,
1: Wielbłądów,
0: tak, tak,
1: pojawiał się Jacek i Kuba, mówiliśmy o Ani Brodzie i też Jacek pojawiał się na jej płytach i tak naprawdę szperając w tym, co Jacek robił na przestrzeni lat, jest mnóstwo takich rzeczy zupełnie nieodkrytych, jak na przykład projekt Teuta Pawła Steczkowskiego.
0: Tak, też.
1: I czy Jacek w ogóle próbował czasami archiwizować to, co robi, spisywać, czy raczej nie przywiązywał do tego dużego znaczenia?
0: Zupełnie nie przywiązywał do tego wagi. A to było tak, że wystarczyło, że ktoś zadzwonił, poprosił, zagrasz, zagram oczywiście, że zagram. I niezależnie od tego, jaka to była muzyka, bo to była różna muzyka, naprawdę. Od jakichś rockowych, po popowe piosenki. Po piosenki nawet Anny Jantar. Jak ktoś poprosił, żeby jakąś solówkę, grał na przykład soulowe fajne rzeczy i w ogóle miała wyjść kiedyś, dawno, dawno temu, to były lata 90, miała wyjść płyta Smooth Jazz w wykonaniu Jacka i nagrywał to właśnie w Warszawie w Teatrze Buffo, pamiętam, bo wtedy z nim jeździłam tam. Jarek Regulski to nagrywał. To miały być kompozycje Seweryna Krajewskiego, właśnie instrumentalne, no ale... Oczywiście. Nagrany materiał, ale nic z tego nie wyszło. Niestety. Niestety. Ale jeszcze dodam jedną rzecz, bo świetną solówkę, że i można wspomnieć z Natalią Kukulską też utwór, chyba już nic.
1: Na płycie Światło.
0: Tak, jest znakomita, no po prostu tak jak rasowy, nie wiem, David Sanborn czy Mark Rousseau z tych takich smooth jazzowych saksofonistów, no zagrał, no nie powstydziłby się naprawdę taki wybitny ten saksofonista.
1: Była też pomoc w studiu między innymi Krzysztofowi Krawczykowi.
0: Była, był tak
1: świetny. Tekst dla Wodeckiego, tych
0: tak,
1: przygód popkulturowych.
0: Tak, no ja mówię, był tak otwarty właściwie na każdą dziedzinę. No i tutaj właśnie z Krzysiem Nurkiewiczem też przecież ostatnią jego płytę Krzysia to robił właśnie Kuba. Kuba aranżował. Tak, tercet. I Jacek tam dogrywał różne jakieś dziwne smaczki, solówki, nakładki robili, takie fajne rzeczy. Do właśnie do takich prostych, no nie prostych, ale fajnych piosenek Krzysztofa Nurkiewicza.
1: Spora część tego artystycznego płodozmianu znajdzie odzwierciedlenie podczas poniedziałkowego koncertu, ale warto też na koniec wspomnieć o tym, że z jednej strony wspominamy Jacka, no ale też możemy pomóc tobie, dlatego że od wielu lat zmagasz się z chorobą. Na szczęście da się pomóc, tylko to wymaga sporych środków i możemy pomóc w poniedziałek też, żeby zasilić konto, żeby tych środków było więcej.
0: Tak, niestety Fundusz Zdrowia tego nie refunduje właśnie. I jest leczenie, oczywiście jest leczenie bardzo drogie, ale zbiórką pieniędzy zajmuje się Polska Fundacja Muzyczna. Tu ukłon do prezesa, który się zainteresował moją osobą, Tomasz Kopeć. On zorganizował zbiórkę, zorganizuje też zbiórkę podczas koncertu. Będzie można wpłacić nawet mały grosz, ale grosik do grosika się uzbiera. Pewnie jakaś kwota na to leczenie.
1: Zachęcamy też, żeby odwiedzić stronę internetową Radia Opole. Tam więcej informacji z jednej strony o koncercie, ale też o zbiórce, bo to nie jest tak, że ta zbiórka jest przeziąca.

0: też ograniczona tylko do 4 maja, tym bardziej, że skoro są sposoby, żeby pomóc, to tutaj pieniądze nie powinny stanąć na przeszkodzie. Także wszystkich motywujemy, dopingujemy, a przypominam, że dzisiaj z Marzeną Mielcarek zapowiadaliśmy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu, który odbędzie się 4 maja.
1: Mogę jeszcze dodać?
0: Śmiało, jasne.
1: Bo jeszcze mi zostały wejściówki, więc kto się nie załapał, nie przyszedł do kasy filharmonii, to... No jutro zamknięte, w poniedziałek zamknięta kasa przed samym koncertem. Będzie można nabyć, wejściówki są bezpłatne, także spokojnie będzie można wziąć.
0: Jeszcze z tego, co wiem, do samego koncertu będzie można zdobyć je na antenie Radia Opole, także zachęcamy, żeby słuchać, zachęcamy, żeby przede wszystkim na koncert się wybrać. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja dziękuję.
0: Na koniec słuchamy jednego z gości poniedziałkowego koncertu, czyli Mazola. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtuko. Za krótką chwilę więcej kultury, także zachęcamy, żeby z nami zostać. Spokojnego wieczoru, udanej majówki. Do usłyszenia niebawem.
2: Zaskoczony. Gdy tego się dowiesz, nie uwierzysz, gdy o tym ci powiem. Co zrobisz, gdy ci powiem?

chwilką. Co zrobisz, gdy ci powiem, że mózg nie jest w głowie, a przynajmniej nie tylko przed chwilką.

0: Kultura i literatura.
1: Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą, zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś takiej niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Łutęg i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko ta pieprz... Wysokość na 14 pięter, winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator, opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

Wracam, 14 piętro, drzwi się otwierają. Odzierają mnie z godności te wszystkie windy. Prosto ze stolicy, z bloku wielkiej płyty. Guziki w windzie podpalone jak noty zniczy. Smród spalenizny, kwaśny zapach jak ocet windy. Stęchlizna to zapach naszego dzieciństwa. Przez kurtkę i sweter przenika jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny. Więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówi, że... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między 5 a 4 w południu.

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. To wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

Minęła godzina 8 w audycji. Witają Państwa Mariusz Majeran i Adam Wołek. A w naszym programie między innymi powiem o otwarciu ciekawej wystawy. Będzie wspomnienie wspaniałego dyrygenta Kazimierza Korda, a także powrócimy do Dnia Tańca. Zapraszam do godziny 14.

0: Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu.
1: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pot i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć. Portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie skomleć. Na twarz.

myśli żarłoczne, mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie pod rezjem i pod

0: stale zastany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam swe rany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: W Wilnie otwarta została wystawa Jerzy Giedroyć 1906-2000, twórca geografii wolności. Ekspozycję przygotowano z okazji 120. rocznicy urodzin twórcy paryskiej kultury oraz 80. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Jak mówi Polskiemu Radiu pomysłodawczyni przedsięwzięcia Barbara Stankiewicz, dyrektor organizacji pozarządowej In Between, wystawa nie jest tylko o samym Jerzym Giedroyciu.
1: O wizjach, jakie powstawały w różnych okresach i na pewno o stosunkach polsko-litewskich, dlatego że kończymy tą wystawę standem, na którym mówimy, że Jerzy Giedroyć powraca na Litwę. Giedraitis grįžta į Lietuvą, dlatego że on pochodzi z Litwy. Ważna osobowość w stosunkach polsko-litewskich dla nas.
0: Wystawa prezentowana jest przy skwerze imienia Jerzego Giedroycia. Anna Bernhardt ze Stowarzyszenia Instytutu Literackiego Kultura Masson Lafayette przypomina, że Jerzy Giedroyć zasłużył na to upamiętnienie w centrum litewskiej stolicy.
2: Całe życie poświęcił na budowanie tego dialogu, porozumienia, zrozumienia. Poświęcił braciom Litwinom wiele stron w swoich publikacjach i fantastycznie, że jest odpowiedź na jego wysiłki tutaj. Obywatel Litwy jednak honorowy. 91 lat miał, gdy został obywatelem honorowym Litwy.
0: Wystawę można oglądać w Wilnie do jesieni. To kolejny powód, żeby się do Wilna tego lata wybrać.

0: 29 kwietnia 2021 roku zmarł Kazimierz Kort, światowej sławy dyrygent i ambasador polskiej muzyki. Przez blisko ćwierć wieku dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie. Był przewodniczącym jury podczas 10. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Zmarł w wieku 90 lat. Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda w latach 1977-2001 występowała w prestiżowych salach koncertowych z nowojorską Carnegie Hall na czele. Nagrała także wiele płyt, głównie z muzyką polską. Kazimierz Kort odniósł wielkie sukcesy nie tylko z Filharmonią Narodową, był również wybitnym dyrygentem operowym. Przez wiele lat współpracował z jednym z najsłynniejszych teatrów operowych świata, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, dla którego przygotował wiele premier światowego repertuaru, w tym Damę Pikową, Aidę czy Borysa Godunowa. W jednym z wywiadów dla radia Kazimierz Kort mówił w 2017 roku o sensie i naturze dyrygentury.
1: Istotą dyrygowania jest wzięcie, objęcie brzmienia rękami. I nie polega to na tym, że się będę wściekał, że będę szalał, że będę robił teatr z tymi rękami. Nie. To polega na wewnętrznym dojściu do istoty brzmienia.
0: Kompozytor przyznał, że początki pracy Filharmonii Narodowej w Warszawie, które przypadły na drugą połowę lat 70. ubiegłego wieku, były trudne i włożył wiele pracy w to, by zmienić dźwięk i brzmienie zespołu. Uważał, że każda orkiestra potrzebuje kogoś, kto będzie ją konsekwentnie prowadził przez długi czas.
1: Ważne jest, żeby orkiestry miały świetnego przewodnika przez długi okres czasu. To tylko gwarantuje, że będzie jakiś styl wykonawczy.
0: Kazimierz Kort w pracy był wierny zasadzie, że orkiestra powinna mieć własne, charakterystyczne brzmienie, niezależnie od tego, jakiego kompozytora utwór wykonuje. A to z kolei, jak mówił, zależy od talentu i wizji dyrygenta.
1: Orkiestra powinna mniej więcej wydawać podobnego rodzaju dźwięk. Nie może być to za każdym razem inaczej. Oczywiście na to każdy myślący człowiek powie, no dobrze, no ale przecież muzyka jest różna, wobec tego dźwięk powinien być różny w zależności od muzyki. To jest prawda, tylko mimo wszystko kwalitet tego brzmienia musi być mniej więcej podobny w tej orkiestrze.
0: Kazimierz Kort urodził się 18 listopada 1930 roku w Podgórzu na Śląsku Cieszyńskim. Ukończył liceum muzyczne w Katowicach w klasie fortepianu. Potem studiował grę na fortepianie u Władimira Nilsena w konserwatorium w Leningradzie. Następnie uczył się dyrygentury pod kierunkiem Artura Malawskiego i Witolda Krzemińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia Kazimierz Kort opowiadał o początkach swojej drogi muzycznej.
2: Ja miałem właściwie chyba 11 lat, jak się zacząłem uczyć grać. Nie na fortepianie, tylko na organach i szybko stosunkowo w kościele grałem na różnych nabożeństwach, to pamiętam dobrze. Mieszkaliśmy w ten czas u mojej siostry w Mogile koło Krakowa i tam był duży klasztor cystersów, a obok tego parafialny kościółek niewielki, tam gdzie właśnie był organistą młody człowiek. On mnie uczył na organach grać.
0: Kazimierz Kort otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. W 2001 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W tym samym roku wyróżniono go diamentową batutą, Nagrodą Polskiego Radia przyznawaną za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy Polskiego Radia. Otrzymał też wiele innych nagród i wyróżnień, jak Nagrodę Krytyki podczas Biennale Muzycznego w Berlinie w 1971 roku, czy Złotego Orfeusza podczas Festiwalu Warszawska Jesień rok później. Maestro zmarł 29 kwietnia 2021 roku w Otterswyer w Niemczech. Został pochowany w podkrakowskich Krzeszowicach. W pierwszą rocznicę śmierci dyrygenta w gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie odsłonięto jego popiersie.

0: Pokazy, spektakle, konkursy czy warsztaty taneczne. W Polsce i na świecie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca. Niezależnie od formy, celem jest promowanie tańca jako ważnego elementu kultury i życia społecznego. W Polsce tysiące osób zajmuje się tańcem, mówi dyrektorka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Joanna Szymajda.
1: Jeżeli mówimy o takim środowisku zawodowym, to jest to kilka tysięcy osób, które zajmuje się tym na co dzień jako pracą. Natomiast amatorsko, no to już nie jestem w stanie nawet odpowiedzieć, ponieważ są to bardzo, bardzo liczne środowiska, które praktykują taniec zarówno tradycyjny, ludowy, towarzyski, taniec taki szeroko rozumiany społeczny. Szkół baletowych jest 5 państwowych i one kształcą tancerzy zawodowych. Ale są też szkoły niepubliczne.
0: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca co roku zaprosił do udziału w akcji Tańczmy. W tym roku przeniosła się ona do przestrzeni internetowej.
1: Zachęcaliśmy wszystkich do tego, żeby włączać się tańcząc poprzez kontynuację pewnej choreografii, którą zaproponowaliśmy na naszym Instagramie. Można było wymyślić sobie jej dokończenie i zrealizować ją w pojedynkę, w duecie albo w grupach. Mieliśmy bardzo fajny odzew zarówno tańczącą młodzież, dzieci, ale też osoby z niepełnosprawnościami czy zespoły zawodowe. I dzisiaj, 29 kwietnia, właśnie poznamy zwycięski filmik.
0: Międzynarodowy Dzień Tańca ustanowiony został w 1982 roku przez Komitet Tańca Międzynarodowego Instytutu Teatralnego, będącego pod auspicjami UNESCO. Wszystkim tańczącym życzymy dużo zdrowia.

Minęła godzina 9 w naszym programie. Teraz powiemy o tablicy pamiątkowej dla Przybory Iwasowskiego. Ta stanęła przed Radiową Trójką w Warszawie. Ale także będę Państwa zapraszał na spotkanie autorskie do Lambsdorff, czyli do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, do obiektu, który mieści się w Łambinowicach. Zapraszam do godziny 14:00.

0: Różany ogród i tablica dla twórców kabaretu Starszych Panów. Od 29 kwietnia znajdują się przed budynkiem radiowej Trójki w Warszawie. Pomysł powstał dzięki Urszuli Zubek, laureatce ogólnopolskiego konkursu wokalnego stacji Kutno imienia Jeremiego Przybory. To z jej darowizny pierwszych krzewów róż rozpoczęła się idea stworzenia ogrodu. Naturalnym wyborem stało się miejsce, w którym starsi panowie tworzyli swoje najważniejsze dzieła.
1: Na festiwalu na stacji Kutno otrzymałam taką nagrodę, bon na róże, no i zastanawiałam się, no co można zrobić. I tak to się dalej potoczyło, że jesteśmy tutaj dzisiaj pod radiem i cieszę się, że to się udało. I cieszę się, że tyle osób przyszło, że taka wspaniała inicjatywa z tego powstała. Z bratem od lat jeździmy na różne festiwale piosenki i ta piosenka literacka była najważniejszą dla mnie formą bycia na scenie.
2: Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją, pararara.
3: Dlaczego jest ważne takie miejsce? Jest ważne, ponieważ musimy zachować pamięć o wspaniałych ludziach i jest znakomita okazja, żeby to właśnie zrobić. I żeby każdy, kto będzie tędy przechodził, mógł przeczytać tę tabliczkę i przez chwilę pomyśleć o osobach, które dla kultury polskiej zrobiły ogromnie dużo.
4: Ja od 44 lat mieszkam poza Polską, ale jestem związany z tym krajem, z kulturą tego kraju. Jestem związany bardzo sercowo z Trójką. A poza tym jest to po prostu takie fajne, że nie stawiamy pomników, ale stawiamy pomniki zieleni.
0: Projekt został zrealizowany dzięki współpracy Fundacji Wasowskich i Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy.

chcę z tobą ładnych 100 lat albo jakiś tam czas, nawet gdy zrobi się brzydko. Chcę z tobą Drezno lub Gdańsk, Kraków lub WWA, gdziekolwiek będzie nam blisko. Chcę z tobą słuchać The Streets i schodzić na psy, potem wiedzieć, że coś tam nie wyszło. I chcę siedzieć bez słów z Netflixem na pół, aż w końcu powiesz mi idź stąd.

0: szuk, że tu jesteś.
1: Pójdziemy w ogień we dwoje.
0: Być pewnym tak jak wcześniej.
1: Mówiłaś w ogień we dwoje.
0: Chcę poczuć, że tu jesteś.

Schowałem w sercu, ale chcę też być twój. To nie jest już głód, to nie jest już ból, kiedy mówisz, no chodź.

0: Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza na spotkanie z Sebastianem Kotlarzem w ramach łambinowickich spotkań muzealnych. Tytuł spotkania w rytmie haki, mieszkańcy antypodów Lambsdorff i Petersweiler. Wydarzenie odbędzie się 6 maja o godzinie 17 w muzeum przy ulicy Muzealnej 4 w Łambinowicach. Maj ze swoją rozkwitającą bujnie roślinnością, słońcem i ożywioną obecnością ptaków zachęca do spędzania czasu na łonie natury i do odkrywania jej piękna. My także podczas kolejnego łambinowickiego spotkania muzealnego przeniesiemy się przynajmniej myślami do ciepłych krajów. Dzięki Sebastianowi Kotlarzowi poznamy kulturę oraz wojenne losy mieszkańców Australii i Nowej Zelandii, które są związane z terenem Śląska, a konkretnie z miejscowościami Łambinowice i Pietrzykowice. Sebastian Kotlarz to lokalny samorządowiec i działacz społeczny od lat związany z ziemią kąską na Dolnym Śląsku. W jego dorobku pisarskim są publikacje m.in. na temat Smolca, gdzie w 2020 roku z jego inicjatywy doszło do postawienia pomnika Polaków zamordowanych przez UPA na Wołyniu w 1944 roku. Angażuje się także w tworzenie własnego kanału na portalu YouTube z kąta w kąt tajemnicy ziemi kąckiej. Od kilku lat podejmuje również w przestrzeni publicznej temat australijskich i nowozelandzkich jeńców wojennych w Pietrzykowicach. W czasie II wojny światowej pracowali oni w oddziale roboczym E203 Petersweiler, podległym najpierw Stalagowi 8B Lambsdorff, a od jesieni 1943 roku Stalagowi 8 Sagan. Żagań. W tym trudnym czasie, wypełnionym ciężką pracą i rozłąką z najbliższymi, każdy dzień był walką o przetrwanie. Mieszkańcy antypodów wykazali się hartem ducha i dzielnością. Bez wątpienia wracali nieraz myślą do domu, przypominając sobie dźwięki ukulele towarzyszące maoryskim wojownikom. Ich historia zainspirowała Kotlarza do szeregu dalszych działań mających na celu, jak to sam określa, zbudowania mostu między historią a współczesnością, między kulturami i pokoleniami. Efektem są lokalne obchody Anzac Day, prace nad upamiętnieniem pobytu jeńców oraz nad filmem dokumentalnym. O tym wszystkim posłuchamy w trakcie spotkania już 6 maja. Przypominam, 6 dzień maja, spotkanie w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ulicy Muzealnej 4 o godzinie 17:00. Wstęp wolny.
1: Yeah!

Nie przegap kultury. Znajdziesz nas w DAB+ i online.

0: skrzypce Stawidariusa, które miały zostać zrabowane przez Niemców w Polsce podczas II wojny światowej, zostały odnalezione we Francji, informuje tamtejsza organizacja zajmująca się restytucją dóbr kultury. Warty ponad 10 milionów euro instrument pojawił się miesiąc temu na koncercie, co doprowadziło do wznowienia śledztwa dotyczącego jego pochodzenia. Sprawa budzi jednak kontrowersje.
1: Stowarzyszenie Musique Spoliation, Muzyka i Grabieże mówi o historycznym wydarzeniu. Żaden instrument o takiej wartości nie został dotąd odnaleziony, podkreśla w komunikacie organizacja, która zajmuje się tą sprawą od niemal dekady. Jej zdaniem nie ma wątpliwości, że chodzi o tak zwane skrzypce Lauterbacha, nazwane od pierwszego właściciela instrumentu wykonanego w 1719 roku przez Antonio Stradivariego. Później miały one zostać przekazane Warszawskiemu Muzeum Narodowemu przez polskiego kolekcjonera Henryka Grochmana, a następnie zrabowane przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Pod koniec lat 90. instrument miał trafić z Niemiec do Francji. Jak podają francuskie media, ustalenia te kwestionują zarówno obecny właściciel instrumentu, znany alzacki lutnik, jak i organizatorzy koncertu, na którym zaprezentowano instrument pod koniec marca. Możliwe, że o odzyskanie skrzypiec będą ubiegali się potomkowie przedwojennego właściciela, mieszkający obecnie w Argentynie i Austrii. Stefan Folzer, Polskie Radio.

minęła godzina 10. W tej godzinie, proszę Państwa, powiem o premierach kinowych, ale także będzie o starodrukach. Zapraszam do godziny 14.

mówię nikomu, że serce mnie boli, serce mnie boli. Patrzę pod nogi, ale nigdy w dal, bojąc się wspomnień, których nie chcę znać, a

0: Dwa cenne starodruki medyczne z XVI i XVII wieku, zaginione po II wojnie światowej, wróciły do Elbląga. Zabytkowe księgi trafiły do Biblioteki Elbląskiej. Należały do dawnego księgozbioru Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego, mówi Katarzyna Ruta, opiekun zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.
1: Świadczą o tym znaki własnościowe. Na jednym i na drugim starodruku znajduje się pieczęć Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego oraz znajdują się znaki własnościowe, które poświadczają, że te książki były później w Bibliotece Miejskiej, Stadtbibliothek.
0: Książki należały do rodziny Henrycha Lloydsa, która w XVII wieku przekazała swój księgozbiór Elbląskiemu Gimnazjum. Oba woluminy dotyczą medycyny i farmacji, dodaje Katarzyna Ruta.
1: Praxis Medica to dzieło wybitnego flamandzkiego lekarza i botanika Remberti Dodonei. Dzieło to zostało wydane w 1616 roku w Amsterdamie. To jest taki praktyczny podręcznik do medycyny. Drugie dzieło to Farmakopeja Anutiusa Fezziusa. Zostało wydane po raz pierwszy w Bazylei w 1561 roku. To jest taki spis leków.
0: Oba dzieła zostały napisane po łacinie. W najbliższym czasie przejdą dezynfekcję, a pod koniec czerwca zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w Bibliotece Elbląskiej.

proszę Państwa, sprawdźmy, co w kinie nas czeka w maju. A maj rozpocznie się mocnym filmowym akcentem w postaci premiery kontynuacji Diabeł ubiera się u Prady, część druga. 20 lat po wydarzeniach z pierwszej części widzowie ponownie mogą przenieść się do świata wielkiej mody. Tym razem Miranda Priestley walczy o przyszłość magazynu Runway, a na jej drodze staje dawna asystentka Emily, która dziś jest wpływową szefową luksusowej marki. Na ekranie powracają Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci, mierząc się z nowymi wyzwaniami w dynamicznie zmieniającej się branży. Tytuł będzie można zobaczyć również w ramach cyklu Kino Kobiet. Lubiane seanse z konkursami odbędą się w środę 6 maja. Ponadto na wielkich ekranach znajdą się najbardziej przebojowe produkcje ostatnich tygodni. Należy do nich niewątpliwie Michael, opowieść o dziedzictwie jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki. Produkcja przedstawia drogę Michaela Jacksona od pierwszych występów w rodzinnym zespole Jackson 5 przez początki kariery solowej, aż po status światowej ikony popkultury. Film ukazuje również kulisy życia prywatnego artysty i trudne relacje rodzinne. W tytułową rolę wciela się Jafar Jackson, bratanek króla popu. W repertuarze zagoszczą także inne produkcje, a wśród nich horror Mumia, film Lee Cronina. Twórca Martwego Zła Przebudzenie powraca z nową interpretacją klasycznej historii grozy. Opowieść o dziewczynie, która znika na pustyni i po latach wraca w tajemniczych okolicznościach, stopniowo zamienia się w pełen napięcia koszmar, w którym granica między rzeczywistością a zjawiskami nadprzyrodzonymi zaczyna się zacierać. Wśród dostępnych seansów znajdą się także filmy dla rodziny. Płcio to polska animacja dla najmłodszych, która już stała się hitem. Pełna ciepła i humoru ekranizacja popularnych książek opowiada o codziennych przygodach tytułowego bohatera i jego rodziny. Wspólne gotowanie, zabawa czy odkrywanie świata stają się pretekstem do nauki, budowania relacji i rozwijania wyobraźni. Każdy odcinek udowadnia, że nawet najprostsze chwile mogą być wyjątkowe. Inną propozycją dla widzów w każdym wieku będzie Super Mario Galaxy Film. Pełna przygód, animacja inspirowana słynną już grą. Po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu Mario staje przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem musi zmierzyć się z niebezpiecznym sojuszem Wario i Bowsera Juniora. Ale także w nadchodzącym tygodniu Helios pokazuje specjalne seanse. Wśród nich koncert 90. urodziny Pawarottiego, wyjątkowy hołd dla jednego z najsłynniejszych głosów w historii muzyki, który zawita do wybranych kin 7 maja. Koncert z legendarnego Werońskiego Amfiteatru to wiązanka ponadczasowych arii operowych w wykonaniu m.in. José Carrerasa i Placido Domingo, dwóch z trzech tenorów, oraz Andrei Bocelliego. W wybranych kinach fani sportu mogą obejrzeć fascynujące rozstrzygnięcia półfinałów Ligi Mistrzów UEFA. We wtorek, 5 maja, Arsenal Londyn podejmie u siebie Atletico Madryt. Następnie w środowy wieczór, 6 maja, Bayern Monachium stoczy pojedynek z PSG. Tych spotkań nie może przegapić żaden kibic. Ja wtedy do kina nie muszę iść. Dziś do wybranych lokalizacji zawita cykl Kino Konesera z dramatem Sny o pociągach. To opowieść osadzona w Ameryce początku XX wieku, ukazująca życie Roberta Greinera, który osierocony w młodym wieku dorasta w czasach dynamicznych przemian społecznych i technologicznych. Wychowany w surowym, lecz pięknym krajobrazie północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, bierze udział w budowie kolejnej potęgi kraju. Tak to mniej więcej wygląda w nadchodzącym, właściwie w tym tygodniu, który dziś się rozpoczyna w kinach Opola.

0: Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich kolejne historyczne obiekty dawnej kopalni Katowice odzyskają blask, tworząc nowoczesną przestrzeń wystawienniczą i edukacyjno-rekreacyjną. Szczegóły dr Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
1: Właśnie ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, głównych zabudowań, jakie zostały po dawnej kopalni Katowice i stanowią część terenu Muzeum Śląskiego. Ich rewitalizacja, przewidziana na najbliższe 3 lata, będzie tak naprawdę dokończeniem rewitalizacji dawnej kopalni Katowice, ale jednocześnie dokończeniem katowickiej strefy kultury. To jest ostatni kawałek miejsca po dawnej kopalni Katowice, który zostanie przywrócony miastu, a tym zabytkowym budynkom pokopalnianym przywrócony zostanie nowy blask i nowa funkcja.
0: No to bardzo ciekawy pomysł, bo szkoda by było jednak, żeby były budynki kopalni Katowice po prostu niszczały. Lepiej, żeby miały funkcję kulturalną.

długie noce, krótkie dni. Sen bezsenny wciąż się śni. Czas jak krówka ciągnie się, sunąc tempem PKP.

Minęła godzina 11. W tej godzinie przede wszystkim spotkam się z dr Joanną Filipczyk, dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która powie Państwu, kto wygrał tegoroczny salon wiosenny, ale także kilka ciekawostek. Zapraszam do godziny 14.

0: Doktor Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
1: Salon wiosenny, proszę Państwa, otwarty, to już wszyscy wiemy, ale nie wszyscy tam jeszcze byli. Pani doktor Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej. Właściwie teraz jestem na trzecim poziomie u Pani w biurze w Artpunkcie i można powiedzieć, że ta nowa sala wystawiennicza jest nieco niżej, ale nie w Artpunkcie.
2: Tak, ona jest nieco niżej. Ona jest na pierwszym piętrze, podobnie jak nasza stała sala przy Placu Teatralnym 12. O, już się przyzwyczaiłam do nowej siedziby, bo nowa siedziba jest przy Placu Teatralnym 13, czyli w Galerii Opolanin. Tam w części pomieszczeń tego olbrzymiego budynku, dostępnej od strony bloków, bo to jest ważne, bo wiem, że w czasie wernisażu nawet niektórzy, którzy chcieli nas odwiedzić, krążyli tutaj od strony pasażu handlowego, to nie, trzeba obejść Opolanina, a jest to dość spory budynek, więc proszę zaatakować Opolanina od strony bloków i tam znajduje się wejście do naszej tymczasowej sali wystawowej na pierwszym piętrze, tam znajduje się większa część wystawy Salon Wiosenny 2026, ale proszę pamiętać, że druga część, jak zawsze, niezmiennie, znajduje się w przestrzeni wystawienniczej Związku Polskich Artystów Plastyków w Galerii Pierwsze Piętro przy ulicy Krakowskiej 1, tuż przy Opolskim Rynku.
1: No właśnie, może tydzień temu, jak rozmawialiśmy, to jeszcze nie byli znani laureaci, dlatego że jury do ostatniej chwili zwykle debatuje. Teraz już możemy powiedzieć, kto wygrał, kto będzie miał chociażby wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej.
2: Tak, znamy wszystkich laureatów i te nagrody rozłożyły się tak prawie porówno, no było 7 nagród, 3 nagrodzone prace są w Galerii Sztuki Współczesnej, w tym roku 4 nagrodzone prace w Galerii ZPAP, więc no zazwyczaj jakoś tak było odwrotnie, więc cieszymy się, że trochę się zmieniło. Grand Prix Marta Kulik, te prace można zobaczyć przy Placu Teatralnym. Nagroda prezydenta miasta Opola Michał Sieczka i ta praca w ZPAP, podobnie jak praca laureata Nagrody ZPAP Michała Krawca. W Galerii Sztuki Współczesnej zobaczyć można pracę osoby, która wyróżniona została wyróżnieniem zespołu programowego galerii, czyli to jest właśnie ta wystawa, kameralna wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej. To Mateusz Domeracki tutaj u nas i u nas jeszcze także Nestor Opolskiego Środowiska, a w tym roku także laureat Nagrody Druch Atelier Jerzy Beski. Natomiast z pozostałych nagrodzonych osób jeszcze dwie osoby, dwie artystki w Galerii ZPAP, Barbara Gębczak, która została wyróżniona przez Galerię Bąk, to są nagrody poza regulaminowe, a przez Dobrotekę wyróżniona została Mirela Bukała. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć wszystkie nagrodzone prace, to absolutnie musi odwiedzić obie lokalizacje.
1: I jeszcze będzie kolejna nagroda, ale ta dopiero po zakończeniu prezentacji tych prac, bo to będzie nagroda publiczności, więc warto oglądać i tu pracę w obydwu galeriach i właśnie jest jakiś kwestionariusz, na którym się to wpisuje. Jak wygląda to głosowanie publiczności?
2: Są takie druczki dostępne w obu galeriach, gdzie wpisuje się te prace, która zdaniem osoby głosującej powinna wygrać. Z tyłu wypełnia się swoje dane, krótkie też oświadczenie oczywiście o przetwarzaniu danych osobowych i tego typu rzeczy, a to wszystko po to, że spośród tych osób, które głosują, wyłonimy też jedną osobę, która zostanie nagrodzona taką symboliczną nagrodą ufundowaną przez Galerię Ramiarnia. To będzie usługa oprawy w Galerii Ramiarnia, więc warto wziąć udział, bo można później jeszcze dostać jakiś taki miły upominek z tego tytułu, ale rzeczywiście laureata czy laureatkę Nagrody Publiczności poznamy dopiero po zakończeniu wystawy, więc trzeba dobrze zapamiętać wszystkie prace, żeby zapamiętać też tę pracę, która będzie tą nagrodą wyróżniona.
1: To może dwa razy przejść w jednej i drugiej galerii i spokojnie oglądać.
2: Tak, można w zasadzie przechodzić no nawet kilka razy. I przypominam, że w Galerii Sztuki Współczesnej niedziele są zawsze bezpłatne, więc niedziela to jest świetny moment, żeby tę wystawę oglądać. Może akurat przechodząc gdzieś na spacer zapraszamy, żeby wejść do nas na Placu Teatralnym, żeby wejść do Galerii ZPAP przy rynku, bo rzeczywiście to jest też takie ulubione miejsce spacerów, więc można sobie ten spacer urozmaicić, wejść, zobaczyć, jak wygląda Salon Wiosenny 2026. 26. A myślę, że to ciekawe, bo jest aż 67 propozycji, 43 z nich w Galerii Sztuki Współczesnej, 24 kolejne w ZPAP, więc jest naprawdę co oglądać. Są bardzo różne prace. Myślę, że każdy coś dla siebie tam wynajdzie.
1: A do kiedy w ogóle możemy odwiedzać galerię?
2: Wystawa Salon Wiosenny jest czynna do 21 czerwca, czyli jeszcze prawie dwa miesiące, więc czas jest. Chociaż wiem też z własnego doświadczenia, że zawsze jak jest dużo czasu, to potem już okazuje się po zamknięciu wystawy, że sporo osób nie zdążyło jej zobaczyć i pyta się, ojej, a to wystawa już jest zamknięta.
1: No ze względu na remont, który u pani z okna świetnie widać.
2: Nawet słychać
1: czasami. Ze względu właśnie na ten remont, modernizację, mają państwo tylko jedną dużą salę wystawienniczą, więc nie pytam o jakieś nowe wystawy, bo po prostu musimy poczekać, aż ta się skończy.
2: A to niesłusznie, dlatego że mamy też kameralne miejsce wystawowe, Biuro Wycieczek Artystycznych. I w Biurze Wycieczek Artystycznych trwa do 10 maja jeszcze wystawa Konrada Gubały Odpukać w niemalowane. Będzie jeszcze finisażowe spotkanie z Konradem Gubałą, ale także z etnografką Małgorzatą Goc. Będziemy rozmawiać właśnie o tych praktykach magicznych, o odpukiwaniu, o tym, jak sobie zapewnić szczęście. To będzie w Centrum Przesiadkowym i w Urban Labie spotkanie 7 maja, czyli już po weekendzie, wystawa do 10 maja, a już 15 maja w czasie Dni Opola otworzymy tam kolejną małą wystawę i to będzie prezentacja laureatki Salonu Wiosennego z ubiegłego roku. Chcemy wprowadzić taką zasadę, że zawsze w czasie Dni Opola prezentujemy w jakiejś przestrzeni nie galeryjnej, tylko wychodząc gdzieś bardziej do miasta, bardziej do publiczności, tak żeby więcej osób mogło to zobaczyć. Prezentujemy laureata czy laureatkę Nagrody Prezydenta Miasta z ubiegłego roku, żeby Dni Opola były właśnie połączone z prezentacją tej nagrody. W zeszłym roku pokazywaliśmy pracę Nati Kraft, a w tym roku pokazujemy pracę laureatki z 25 roku, czyli z ubiegłego, Martyny Cisińskiej, Kim chciałeś być. Bardzo to była ciekawa praca i myślę, że ona też bardzo zainteresuje wszystkie osoby, które będą z nami w Centrum Przesiadkowym od 15 maja.
1: A muszę państwu powiedzieć, że ja byłem na wernisażu właśnie w Centrum Przesiadkowym i pukałem w to niemalowane drewno kilka razy, bo też gdzieś tam się wybierałem, mówię, warto.
2: Więc opłacało się.
1: Tak, więc niech państwo przyjdą, popukają, pooglądają, a później na finisaż. A w ogóle te wszystkie informacje na pewno są na stronie internetowej galerii.
2: Oczywiście i na stronie internetowej, i w mediach społecznościowych informujemy o wszystkim, co się u nas dzieje. Sporo informacji też na takich stacjonarnych nośnikach informacji, czyli na afiszach, na ulotkach, które staramy się dystrybuować w przestrzeni miejskiej, więc proszę też szukać takich informacji. Wiemy, że to, że jesteśmy w różnych miejscach, to stanowi dla państwa pewne wyzwanie, dlatego tym bardziej intensyfikujemy różne środki przekazu, żeby dotrzeć z tą informacją, co się u nas dzieje, a dzieje się naprawdę sporo.
1: Ja dziękuję bardzo, że mogłem tutaj do pani przyjść, chociaż windy nie ma w tym pomieszczeniu, w tym budynku, ale tak co róż zerkam na budowę
2: i
1: widzę, że winda się buduje, ale to właśnie przy tym głównym budynku i tam już coraz więcej widać, ale to jeszcze musimy poczekać.
2: Tak, ale rzeczywiście świetnie widać szyb windy. Tutaj właśnie dokładnie to, co widzimy, to jest to, na co najbardziej czekamy, szyb windy i winda, która będzie nam pomagać obsługiwać naszych zwiedzających w możliwie najbardziej komfortowy i dostępny sposób.
1: Dziękuję bardzo. Doktor Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

I mamy dla Państwa zaproszenie. Stowarzyszenie Rodłopole, oddział regionalny PTT Śląsko-Opolskiego, Polski Klub Krajoznawców oraz Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na spotkanie z profesorem Antonim Maziarzem, historykiem, dydaktykiem historii, badaczem historii Polski i powszechnej XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Śląska XX wieku. Podczas spotkania prelegent wygłosi wykład zatytułowany „Czym pachnie historia?”. Wykład przybliży rolę zapachów jako nośników pamięci i doświadczenia przeszłości, ukazując ich znaczenie w badaniach historycznych. Spotkanie pozwoli spojrzeć na historię z perspektywy zmysłów, odkrywając mniej oczywiste, a zarazem niezwykle sugestywne aspekty dawnych epok. Spotkanie dziś o godzinie 16:30 w Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ulicy Damrota 1, pierwsze piętro, sala 106. Zaproszeni są wszyscy miłośnicy literatury, historii i regionu. Wstęp wolny.

0: Minęła godzina 12. To godzina, w której spotkam się z panią Barbarą Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu, która w przebogatych archiwach tej jednostki państwowej znalazła najpierw metrykę urodzenia, a później do tego znalazła także cały życiorys kolejnego z rodziny Hebdów. Zapraszam do godziny 14.
1: Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

0: Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.
1: Proszę Państwa, i w naszym studiu pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Witam Panią bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Czy dzisiaj saga rodzinna?
2: Tak, ciąg dalszy sagi rodzinnej Hadda zaprezentuje kolejnego z braci tejże rodziny. Tym razem będzie to Albert.
1: Przypomnijmy tylko, że rodzina pochodzi z Opola.
2: Rodzina pochodzi z Koźla.
1: Z Koźla.
2: Dosyć często się przeprowadzała po urodzeniu pierwszego dziecka. Haddowie mieszkali najpierw w Kędzierzynie, później mieszkali w Koźlu. To trzeba zaznaczyć, że przed wojną były to dwie odrębne miejscowości. Następnie w Siemianowicach Śląskich i we Wrocławiu. Albert Hadda należy do tego pokolenia, jeszcze do tych dzieci, które urodziły się w Koźlu, bo jeszcze po nim przyszła na świat córka Elze, ale tutaj już nie mam informacji, nie znalazłam jej po prostu w naszym zasobie, czyli musiała urodzić się chyba we Wrocławiu. Albert Hadda był również architektem, jak podobnie jego brat Moritz. Przypomnę, że najstarszy Zygmunt był cenionym chirurgiem. Moritz zginął w tragicznych okolicznościach, został wywieziony do getta w Kownie i tam został zamordowany. Albertowi udało się przeżyć, ale to powiem o tym za chwilę. Urodził się w 1892 roku, tak jak wcześniej wspomniałam, w Koźlu z rodziców Martina Haddy i Berty z domu Juliusburger. Niedługo po narodzinach Alberta rodzina przeprowadziła się do Siemianowic Śląskich. Tam Albert uczęszczał do szkoły podstawowej, również do średniej. W latach 1909-1913 studiował architekturę w Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. Tu przypomnę, że kształcili się w niej później bardzo znani, wybitni architekci. Tak również i Albert. Kształcił się m.in. pod kierunkiem wybitnego architekta Hansa Pelciga, który był współtwórcą takiego stowarzyszenia architektów pruskich i on m.in. organizował też różne wystawy, na których zdobywano różne nagrody na konkursach. Też młodzi architekci mieli możliwość pokazania swoich umiejętności, zaprezentowania swoich prac w Berlinie. Później właśnie przeniósł się Albert do Berlina. Tam poznał swoją żonę Bertę Zimliger, którą poślubił w 1920 roku. Tutaj zaznaczę, że Berta nie była wyznania mojżeszowego, w przeciwieństwie do Alberta, i z chwilą, kiedy wyszła za Haddę, przeszła na judaizm. Co w okresie późniejszym niestety nie wyszło jej to na dobre. Małżonkowie osiedli się w Berlinie, gdzie Hadda podjął pracę w biurze projektowym Waltera Gropiusa. To był kolejny znany architekt epoki wczesnego modernizmu. Właśnie w Berlinie prowadził swoje biuro, swoją pracownię. Hadda tam pracował przez 3 lata po przejęciu władzy w Niemczech przez nazistów. Albert stracił pracę u Gropiusa. Po prostu zostało wydanych szereg różnych antyżydowskich rozporządzeń i Gropius nie miał wyjścia, musiał Haddę zwolnić. Wobec braku zatrudnienia architekt wraz z żoną i 3 córkami powrócili do Wrocławia i tam starał się o pracę w Cesarskiej Izbie Sztuk Pięknych. Jednakże ze względu na żydowskie pochodzenie nie został przyjęty do tej pracy. Później ukończył kurs rzemieślniczy, uzyskał odpowiednie kwalifikacje i zatrudnił się jako projektant mebli. Projektował meble. W 1941 roku, jak wielu Żydów ówczesnych w Rzeszy, został deportowany do obozu koncentracyjnego. Akurat Albert dostał się do Gross Rosen, gdzie pracował w kamieniołomie. Podczas pracy uległ poważnemu wypadkowi, w wyniku którego doznał urazu nogi i to już przez kolejne lata utykał na tę nogę, miał problemy z chodzeniem. W czasie pobytu w obozie jego żona z kolei została skierowana do prac przymusowych we Wrocławiu. Później po zakończeniu wojny przeżyła tę wojnę i później się spotkali. I mimo niezwykle trudnych warunków i wyniszczającej pracy Albert Hadda przetrwał wojnę, w przeciwieństwie do starszego brata Morica, który, jak wiemy, zginął. Po zakończeniu wojny najpierw wyjechał do Fuldy z rodziną, a następnie powrócił do Wrocławia. Myślał, że jednak to miasto, gdzie się wychował, gdzie rozpoczynał karierę, jakoś będzie mogło mu dać pracę, będzie mógł w nim spokojnie żyć, ale tak się nie stało. W 1948 roku wraz z rodziną wyemigrował do Izraela. Tam znalazł zatrudnienie w firmie budowlanej w Tel Awiwie. Jednakże po śmierci żony nie czuł się zbyt dobrze, czuł jakąś taką pustkę, osamotnienie, a do tego był rozczarowany chyba jednak tym państwem żydowskim, które w 1948 roku powstało, bo okazało się szybko, że ta praca, którą wykonuje w Izraelu, nie daje mu przede wszystkim środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. I w 1952 roku wrócił do Niemiec i osiadł we Frankfurcie nad Menem. Później przeniósł się do jednej z córek, która zamieszkała w Szwecji. Tam zmarł w 1975 roku, został pochowany na cmentarzu żydowskim w Sztokholmie.
1: Bardzo ciekawa, jak to zwykle przy tych czasach wojennych, jest ta droga. To rozczarowanie państwem żydowskim też sporo mówi o tym, jakie miał poglądy, chociaż był Żydem, prawda? Miał takie pochodzenie
2: żydowskie. Z jednej strony cieszył się, że to państwo żydowskie powstało, że będzie mógł tam spędzić resztę życia, że w dobrobycie być może rozwinie karierę, którą zahamowało przede wszystkim przejęcie tej władzy w Niemczech przez nazistów i II wojna światowa, jednak tak się nie stało i wrócił do Niemiec.
1: Nawet, ponieważ meble projektował, sztukę użytkową uprawiał, ciekawe, czy jakieś meble przetrwały, czy możemy je gdzieś zobaczyć, ale myślę, że to już trzeba po prostu, będąc w jakimś muzeum,
2: tak,
1: sprawdzać nazwisko.
2: Oczywiście, bo ja osobiście nie znalazłam nawet w internecie żadnych informacji, gdzie można podziwiać jeszcze meble. Czy były to po prostu dla osób prywatnych, bo to były takie czasy, że najczęściej jacyś architekci czy lekarze pracowali głównie dla społeczności żydowskiej. Być może, że na potrzeby tejże społeczności, może prywatnych osób wykonywał.
1: Proszę Państwa, takich różnych ciekawych rzeczy można się dowiedzieć, szperając w archiwum państwowym, chociażby w Opolu. Pani Barbara Sypko jest specjalistką, więc ona jak już tam wydobędzie jakiś akt urodzenia, to dalej idzie i taką bardzo szeroką drogą, jak Państwo słyszą, ciekawe informacje. Kończymy już rodzinę?
2: Tak, to był ostatni z członków rodziny Hadda, którego udało mi się odnaleźć.
1: Bo o tej najmłodszej córce dużo nie ma informacji.
2: Wiemy tylko, że najmłodsza córka Elze wyszła za mąż za innego architekta żydowskiego, o którym powiem przy następnym spotkaniu.
1: I już zapraszam. Pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu była moim gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję.

wszystko na drewnianym macie. Jurku ministerstwa na drewnianym macie.

Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.

0: Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu.
1: Wydawnictwo Znak przygotowało książkę Aleksandry i Grzegorza Koper Cuda i niewidy. Alternatywne wędrówki po Polsce. Schodzimy z głównego szlaku, odkryjmy Polskę pełną baśni, sielanki, a nawet makabreski. Czy można sobie wyobrazić lepszy miesiąc niż maj na planowanie dużych i małych wędrówek? Ukryte skarby i piękne krajobrazy na mapie Polski czekają na odkrycie. Premiera książki Cuda niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce autorstwa Aleksandry i Grzegorza Koprów, twórców lubianego profilu Byli Widzieli, już 20 maja. Gdzie szukać przedsionka piekieł? Jakie historie skrywają leśne cmentarze? Czego bali się nasi przodkowie? Na te pytania spróbują odpowiedzieć autorzy tej książki. Poznajmy miejsca czasem baśniowe, najpiękniejsze na całym świecie spożywczak i niesamowite sklepy mięsne. Innym razem sielankowe, a nawet makabryczne latarnie umarłych i lustro czarnoksiężnika. Polska lokalna czeka, aż wyruszymy w podróż. W Cudach niewidach znajdziemy zarówno zabobony, słowiańsko-pogańskie zwyczaje i zaklęcia, ludowość, jak i powtarzane z ust do ust historie znane tylko miejscowym. Choć niektóre z opisywanych miejsc są stareńkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. A większość skrywa coś najcenniejszego, prawdziwą tożsamość minionych pokoleń i całego regionu. Jak patrzę, to widzę, że opisany jest brzeg, patrzę na mapę w powiększeniu, więc jest brzeg, jest Bąków, jest Chruścina, Bogdanów. Muszę przesunąć troszeczkę, proszę Państwa, w lewo, bo tak za bardzo nie widzę, ale tu chyba mamy już 90, od 90 do 90

0: 92, co to będzie? Od 90 do 92. Osina Wielka, Lipniki, Starczówek. No i trochę mi się, proszę Państwa, skończyło, ale też i Opolszczyzna jest opisana w tej książce. Cuda Niewidy to książka pełna miejsc i zabytków poza utartymi szlakami osobliwych, tajemniczych, zapomnianych, magicznych, zaskakujących i nieodkrytych. I choć niektóre z opisywanych w książce miejsc są starynkie, żadne z nich nie jest zwyczajne. Zdarza się przecież, że leżący przy drodze kamień pełen jest mrocznych sekretów, a w niepozornym drewnianym kościółku czeka na odkrycie prawdziwy skarb sprzed wieków. Książka jest bogato ilustrowana. Aleksandra i Grzegorz Koprowie, ona to historyczka sztuki, a on nie. Mówią o sobie, że są opowiadaczami historii, którzy chcą inspirować do odkrywania niezwykłych zakątków Polski. Przypomnę, premiera 20 maja, Cuda Niewidy, alternatywne wędrówki po Polsce.
1: Kultura i literatura.

Minęła godzina 13, to godzina, gdzie będziemy mówili o 50. o polskich konfrontacjach teatralnych. Będę gościć Justynę Czarnotę, dyrektorką Instytutu Teatralnego, a także Norberta Rakowskiego, dyrektora Teatru Jana Kochanowskiego w Opolu. Zapraszam do godziny 14.

Proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba, nie wolno mówić baba, z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz, wieje, grzmi. Pies sunie w panicę przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och, pouczający poniedziałek.

0: dyrektorka Instytutu Teatralnego Justyna Czarnota. Panie dyrektor, kolejne konfrontacje teatralne, opolskie konfrontacje teatralne. Można powiedzieć, że pani jest w stanie już oceniać poziom tych różnych spektakli nominowanych do konfrontacji.
1: No jeszcze nie tak do końca, bo ja muszę zdradzić Państwu, że zobaczyłam dopiero 3 z nich, a 6 będę oglądać razem z Państwem w Opolu. Ale mogę powiedzieć, że te, które widziałam, rzeczywiście są wyjątkowo ciekawymi propozycjami. Akurat ja miałam już okazję obejrzeć Krzyżaków. Dowcipny, mądrze zaadaptowany, ciekawy spektakl Jana Klaty z Olsztyna. Ubu Króla, mniejszą produkcję Teatru Niezależnego, myślę, że bardzo taką z jednej strony muzyczną, ale też prowokującą i do myślenia, ale też w nieoczywisty sposób przedstawiającą sytuację polityczną. No, taki jest Ubu Król jako tekst, ale też Konrad Dworakowski, reżyser, razem z twórcami z Teatru Koincydencja i Teatru Chorea rzeczywiście w ciekawy sposób przetwarza te wątki. Widziałam też Tkoczy Hauptmana z Teatru Śląskiego, monumentalną inscenizację ze wspaniałą scenografią, która tutaj na pewno będzie się montować kilka dni, żebyśmy ją mogli, proszę Państwa, obejrzeć. W części dużej, w Gwarze Śląskiej, też bardzo poruszający spektakl mówiący o konflikcie klas. Więc na wszystkie te spektakle serdecznie zapraszam. Ja będę także na wszystkich innych, których nie mogę polecić ze swoich doświadczeń, ale z kolei z recenzji, z rozmów ze środowiskowych, z czytania o samych tytułach. Wiem, że są to naprawdę ciekawe, zajmujące propozycje, o których na pewno będziemy mogli dużo porozmawiać.
0: I ciekawe tytuły, i świetni reżyserzy, i do tego jeszcze takie nietypowe wykonanie, bo to właśnie chyba od już paru lat te nasze opolskie konfrontacje tym się różnią od normalnych przeglądów teatralnych, że tutaj komisja artystyczna szuka takich sztuk, które są trochę inaczej podawane niż zwykle.
1: Myślę, że ważne jest to, że komisje się co roku zmieniają, więc tak naprawdę w każdym roku macie Państwo wyjątkowych ekspertów i ekspertki, którzy oglądają przedstawienia tak naprawdę pod kątem szukania naprawdę najbardziej ich zdaniem interesujących propozycji, co oznacza, że czasem są to, nie wiem, super interesujące interpretacje tekstów, innym razem to są właśnie bardziej takie przepisujące, nie wiem, może szukające interesujących form wyrazu. Myślę, że też wielokrotnie udaje się to połączyć, no bo tak, naszym celem jest to, żeby w tym konkursie wyróżnić to, co najciekawsze, ale też prezentować w Opolu to, co z całej Polski jest wybrane jako najbardziej interesujące.
0: Ja myślę, że jury tegorocznego konkursu będzie miało naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać chyba te już tak jeszcze się nie rozpoczęły konfrontacje, a już myślę, że na pewno będą długo musieli debatować.
1: Absolutnie. Uważam, że długo, nawet już z tych 3 spektakli, które powiedziałam, sama miałabym trudność, żeby powiedzieć, który jest najlepszy. Myślę też, że zadanie jury jest właśnie na tyle trudne, proszę Państwa, że z jednej strony każdy z nas ma troszeczkę inny gust. Z członkami jury są osoby, które bardzo dużo spektakli widziały, więc też są w stanie je ocenić na tle w ogóle różnych wydarzeń teatralnych w Polsce i historycznie, i współcześnie. No ale z trzeciej strony, wiecie Państwo, to tak naprawdę jest też bardzo wyjątkowa sytuacja, że te spektakle przyjeżdżają i są adaptowane na scenie opolskiej. Więc czasem jest tak, że spektakl, który w danym mieście może się wydawać, nie wiem, jakoś bardziej zwykły albo właśnie bardziej wyjątkowy, nagle na festiwalu zyskuje jakiś nowy kontekst, pojawia się coś nieoczywistego albo na przykład na mniejszej scenie zyskuje wyjątkową intymność i staje się przez to bardzo ciekawy. No myślę, że właśnie dlatego takim wyjątkowym wydarzeniem jest zatrzymywanie spektakli festiwalowych w jednej przestrzeni teatralnej, szukanie tego sposobu też na przeniesienie, jak najciekawsze przeniesienie spektaklu z jednej sceny w inną, na inną scenę i w inny kontekst miejski.
0: Swego czasu Telewizja Polska tak się kombinowała, żeby przenieść Festiwal Polskiej Piosenki do Kielc. Oczywiście to się nie udało, ale ja myślę, że w przypadku opolskich konfrontacji teatralnych no nie ma takiej możliwości. Ten teatr spełnia te wszystkie warunki, żeby właśnie w różnych miejscach i pokazać te najlepsze spektakle.
1: Uwielbiam tu przyjeżdżać i już czekam na spotkania z publicznością i z osobami tworzącymi spektakle. Mam nadzieję, że będziecie Państwo ze mną i że spędzimy te 10 czy 11 dni w Opolu w kontakcie ze sobą, w kontakcie z klasyką polską i europejską i podczas wielu rozmów będziemy się mogli spotykać.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia ponownie w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
1: Już w czerwcu.
2: Nowa jakość kultury. Tylko w DAB+ i internecie.

0: Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.
1: Toczyć jakąś bitwę. Nie wiem, chem zaraz insej. Kontra pokolenie XT, które powietrze chce mieć czyste. Albo że parzyłaś czystek. Lepiej po tabletki iść sobie.

0: gadki iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem, w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Insta. Staram się w myślach snuć gorliwy freestyle. O spokój dla ciebie, dla bliskich, dla siebie, dla ojczyzny mej, i to wcale nie Litwy, chociaż i dla Litwy też. Dzięki ci za blitwę i za krzewy winne. Pomóż mi pozostać sobą, choć to społeczeństwo dziwne jest. Media chcą polaryzować świat, kreować własne gildie. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?

0: wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Kultura i literatura.
2: Norbert Rakowski, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
3: Panie dyrektorze, kolejne konfrontacje teatralne przed nami. Ja się bardzo cieszę, że spektakl naszego polskiego teatru jest w konkursie.
4: Ja się cieszę jeszcze bardziej. Przedwiośnie, które jest nietypową realizacją, można powiedzieć, tego materiału i wieloletni nasz współpracownik Piotr Tajczak. W końcu zakwalifikowaliśmy się przez komisję konkursową, doceniła Przedwiośnie, które jest niemałym przedstawieniem. Właśnie nim inaugurujemy 50. edycję Konfrontacji Opolskich.
3: Ale też chyba plus jest taki, że tutaj już wszyscy wiedzą, jak ustawić dekoracje i jak grać na tej scenie, bo niektórzy przyjadą z teatrów z całej Polski i no i mogą się trochę zdziwić, że im się na przykład nie zmieści kawałek sofy albo czegoś.
4: No tutaj muszę zdradzić naszym widzom, że no, nie odbywa się to w sposób improwizowany, że wcześniej są tak zwane wizyty studyjne i wizyty techniczne z całym gronem osób, które muszą się zaadoptować do naszej sceny, która nie jest łatwa dla innych teatrów z Polski, bo prawie nikt nie widzi takiej skali naszej sceny. Ale oczywiście od tego jest też nasza ekipa techniczna, żeby wspierać te zespoły gościnne i staramy się, żeby oni się czuli u nas dobrze i żeby rzeczywiście te wszystkie warunki techniczne zostały spełnione. A co jest ciekawe, no nawet te największe przedstawienia, które przyjeżdżają, nadal one są może nie pudełkiem zapałek na naszej dużej scenie, ale nadal trzeba się mocno rozepchnąć i dopasować do naszych warunków.
3: Panie dyrektorze, pan obserwuje przecież te konfrontacje, jest pan dyrektorem tego teatru, dyrektorem konfrontacji przez to również. I jaki będzie w tym roku ten repertuar, jak pan patrzy na te tytuły?
4: W taki sposób PR-owski czy reklamowy musiałbym powiedzieć bogaty. Ale on jest bogaty nie dlatego, że przyjadą tylko i wyłącznie gwiazdy czy wspaniałe tytuły, bo rzeczywiście muszę powiedzieć, że jest tam kilka moich takich czarnych koni, które stawiam i obstawiam, ale nie podzielę się akurat tą wiedzą. Natomiast bardzo się cieszę, że są też takie duże inscenizacje, jak na przykład Krzyżacy Jana Klaty, czy Tkocze Maji Kleczewskiej z Teatru Śląskiego, na które też często trudno się dostać albo są gdzieś daleko realizowane. No ale są też spektakle, na przykład w reżyserii Adama Orzechowskiego, jest to Pułapka Różewicza, są to studenci, którzy pokazują zupełnie inną energię, zupełnie inną krew niż te już zaawansowane, profesjonalne teatry. Także to, co najbardziej mnie cieszy, to ta różnorodność. My tym planem działań, wydarzeń towarzyszących chcemy jeszcze rozepchać tą różnorodność o koncerty, o edukację, o spotkania z twórcami, o wszystko, co by sprawiło, że to miejsce będzie świętem teatru i że te dni między 11 a 21 czerwca pozostaną na długo w pamięci naszych widzów i nas.
3: Spotkania z twórcami cieszą się zawsze dużą popularnością, ale od jakiegoś czasu pan proponuje nam bardzo nietypowe koncerty.
4: Koncert, to muszę wspomnieć o jednej rzeczy, bo koncert, który był na jubileuszowy rok 50, bo to akurat jest jakiś pewien rozjazd w datach Teatru Kochanowskiego. Stworzyliśmy koncert Mazolewski-Dorociński-Witkacy Trio i w tym roku na Konfrontacjach Opolskich zaprezentujemy płytę z tegoż koncertu, nagraną już profesjonalnie, bo ten koncert ruszył w świat i rzeczywiście reprezentuje nasz teatr jako naszą produkcję, ale w tym roku będą również dwie bardzo atrakcyjne propozycje, dwa koncerty, czyli Herbut Lemon i Julia Pietrucha. Herbut zaśpiewa piosenki Grechuty, a Julia Pietrucha z trio ze swoim repertuarem. Bardzo się cieszę też również z tak różnorodnych propozycji.
3: No właśnie, tak podejrzewam, chociaż ja widziałem Julię Pietruchę już na koncertach, ale to były ogromne sceny, podejrzewam, że w teatrze to tam będzie i piosenkarka, i aktorka jednocześnie.
4: No, ona ma bardzo dużo predyspozycji, o których pokazała w niejednej roli swojej, czy telewizyjnej, czy ona, nie wiem, czy grała w teatrze, ale na pewno gra w filmach, więc wydaje mi się, że też ujrzeć Julię Pietruchę i posłuchać jej w kameralnych warunkach na małej scenie, która nomen omen mieści 200 osób, czyli taka scena w innych teatrach jest o wiele mniejsza, ale nasza mała scena ma wspaniałą akustykę, więc mi się wydaje, że właśnie z takim trio będzie brzmieć wspaniale.
3: To zapraszamy do teatru, zapraszamy na stronę internetową. Kody QR pojawią się pewno w całym mieście, żeby można było śledzić na bieżąco, co się dzieje.
4: Zapraszamy na stronę www.teatropole.pl, gdzie w zakładce 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne możecie Państwo już śledzić repertuar, kupować bilety i karnety.
3: To ja już powiem, że zapraszamy także do Radia Opole, bo my tu będziemy mieli studio festiwalowe.
4: Z czego bardzo się cieszę, bo na bieżąco będziemy mogli relacjonować nie tylko spotkania, dialog, rozmowy o tym, co się rzeczywiście wydarzyło, co się zobaczyło i co się podoba, a co nie.
3: Dziękuję bardzo.

0: Kultura i literatura. Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu.
1: Zapowiadam Państwu wyjątkowy koncert charytatywny ku pamięci Jacka Mielczarka i na rzecz zdrowia Marzeny Mielczarek. Ten koncert już 4 maja w Filharmonii Opolskiej. Koncert jest współorganizowany przez Radio Opole. Wyjątkowy koncert charytatywny Bractwa Świętego Minimalizmu ku pamięci Jacka Mielczarka oraz na rzecz zdrowia Marzeny Mielczarek to wydarzenie, które odbędzie się w poniedziałek, 4 maja w Filharmonii Opolskiej. Ma to być wieczór pełen skupienia, ciszy i kontemplacji, a zabrzmi muzyka od minimalizmu klasycznego przez jazz po poezję i muzykę ludową. Początek o godzinie 19. Bezpłatne zaproszenia można będzie wkrótce odebrać w kasie Filharmonii Opolskiej. Liczba miejsc jest ograniczona. W trakcie koncertu Polska Fundacja Muzyczna będzie prowadzić zbiórkę publiczną na rzecz leczenia Marzeny Mielczarek. Wystąpią artyści z całej Polski, wybitni muzycy różnych nurtów, którzy połączą idea duchowego minimalizmu i wspólnoty. Program obejmie inspirację muzyką Arvo Parta, Johna Tavenera i Henryka Mikołaja Góreckiego, a także jazzem w duchu Johna Coltrane'a i Jana Garbarka i elementy poezji i muzyki ludowej. Koncert poprowadzi Tomasz Wojtyłko, dziennikarz Radia Opole. W wydarzeniu towarzyszyć będą wizualizacje Krzysztofa Owczarka i Piotra Cieślika. Koncert ma poprowadzić słuchacza przez doświadczenie sakralnego transu, od prostoty do głębi, od dźwięku do milczenia. To przestrzeń, w której duchowość chrześcijańska spotyka się z kontemplacją wschodu, a muzyka nie opowiada o tym, co niewidzialne, lecz tworzy warunki, by mogło się objawić. Wystąpią Filip Broken, śpiew i gitara, Anna Broda, śpiew i cymbały, Witek Broda, skrzypce, Alan Balcerowski, saksofon, India Czajkowska, śpiew, flet, fortepian, Mateusz Gawenda, fortepian, Marek Kądziela, gitara, Waldemar Knade, altówka, Wojciech Konikiewicz, fortepian, Jerzy Mozil, instrumenty dęte, Jakub Mielczarek, kontrabas, Krzysztof Nurkiewicz, śpiew i gitara, Justyna Piernik, śpiew, Krzysztof Puma-Piasecki, gitara, Łukasz Stworzewicz, perkusja, Tadeusz Sudnik, elektronika i Mikołaj Wienkę, saksofon. Przypomnijmy, Marzena i Jacek Mielczarkowie przez lata współtworzyli życie muzyczne jako artyści i dziennikarze. Jacek Mielczarek, ceniony za swoją wrażliwość artystyczną i odwagę, poruszał się między jazzem, tradycją i

improwizacją, współtworząc m.in. z Krzysztofem Krawczykiem i Natalią Kukulską. Zmarł 4 lutego tego roku. Żona Jacka, Marzena Mielcarek, to dziennikarka Radia Opole. Od lat zmaga się z ciężką chorobą, która coraz bardziej ogranicza jej sprawność. Podczas koncertu będą zbierane środki na rzecz jej leczenia i rehabilitacji. Organizatorem wydarzenia jest Polska Fundacja Muzyczna we współpracy z Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, Filharmonią Opolską, Opolskim Stowarzyszeniem Jazzowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Radiem Opole, programem drugim Polskiego Radia oraz Radiowym Centrum Kultury Ludowej. Koncert objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Jeśli Państwo czegoś nie zapamiętali, to zapraszam na naszą stronę internetową do zakładki Patronaty. Koncert, przypomnę, 4 maja w Filharmonii Opolskiej o godzinie 19:00. Należy pobrać bezpłatne wejściówki.

0: Radio Opole 2. Tu gra sztuka.
1: I to wszystko, proszę Państwa, w mojej audycji. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Adam Wołek, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego dnia.

0: Cześć, killer.
1: Proszę pana, to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Co ja mam zrobić, że naprawdę nazywam się Jerzy Killer? Jestem taksówkarzem numer boczny 777.
2: Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.
3: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.

Spotkaj się z literaturą, teatrem, muzyką. Codziennie w Radio Opole 2.

0: tu.
1: Do nogi.
0: Do pani.
1: Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Chodź tu. Siadaj. Siadaj, daj łapkę. Daj łapkę. Dobry piesek, dobra. Teraz leżeć. Leżeć! Leżeć! Leżeć! A co ty robisz? Co ty tutaj robisz? Chodź tu do pani. Uważaj to, tak? Co ty tu robisz? Niedobry piesek. Niedobry piesek. Chodź tu.
2: Cześć, Ewita.
3: Cześć.
2: Dzień dobry, panie komisarzu. Chodź, Szaski.
4: Noga. Idziemy. Na spacerek.

0: Dwie wegetariańskie. Pan Ferdynand Lipski, 4480.
1: Nie zamawiałam pizzy.
0: Jestem z policji.
1: Policji też nie.
0: Sprawę mam do prezesa Lipskiego.
1: Od kiedy nosicie takie mundury?
0: To kamuflaż. Proszę nie przeszkadzać prezesowi przez najbliższy kwadrans. Dziękuję.

0: zlecił mnie zabić? Ten półdebil, ta sklonowana owca! To gówno w błyszczącym gresie! On beze mnie nie istnieje!
1: Chce pan o tym porozmawiać?
2: Bardzo kurwa jego mać chętnie.

0: Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB Plus i online.
1: Odpowiem na wszystkie pytania, tylko niech pan nie strzela.
2: Pytanie pierwsze. Zawsze sikasz przez zapięty rozporek?

Radio Opole 2. Codzienna porcja inspiracji.

Radio Opole 2 w DAB+ i internecie.

Jakaż to była moc, bogowie, bogini, jakże miękkie łoże. Przywarliśmy do siebie płonąc i z warg do warg przelewaliśmy nasze błądzące dusze. Gdzie jest dla mnie miejsce wolne od sideł, gdy nawet w mroźnej, świętej wodzie ogień ukryty? Żegnajcie, troski śmiertelne, ku innemu zmierzam już światło. O bogowie, boginie, co za noc!

0: Muzyka filmowa.
1: Podobno już drugiego dnia pobytu killer zamordował współwięźnia.
2: Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem.
1: To znaczy sitkiem czy solniczką?
2: Sztenkiem, znaczy no nakrętką z dziurkami.
1: Gdzie go przenoszą?
2: No w miejsce odosobnienia.
1: To znaczy gdzie?
2: Nie mogę powiedzieć.
1: Nie może pan, czy pan nie wie?
2: Wiem, ale nie powiem.
0: Radio Opole 2. Tu gra sztuka. Heart to heart, skin to skin, tears to tears, tough to space, a space to heart, lips to win, a wind to breathe, shock of love, a lovely shock, a dream of love, hankering and hankering, a dream of love, breath to breathe, a wind to

Patrzę stąd na to, w co wierzyłem, co wskazywało drogę, co dawało nam siłę. Każdą z historii, jaką byłem przez ułamki lat, słowami modlitwy, gdy wokół się kończył świat. Widzę stąd każdą ciężką chwilę, wszystko co w niej cię zabijało, co tak pięknie spiłdryłem. Bóg i

koronie cierniowej drut kolczas, wtedy podnoszę dłoń, odwracasz wzrok.

Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2. Radio Opole 2. W DAB+ i internecie.

Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu. Słuchacie drugiego programu Radia Opole.

0: Radio Opole 2. Tu radio staje się sztuką.
1: Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Wydę cię mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wydę cię mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, curulu moja. Hola, hola, curulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, curulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, curulu moja.

A chociaż ja jeszcze młodo, ale mi się chłop podobał, matulu moja. A chociaż ja jeszcze młodo, ale

le moyen. Abydziesz ty chłopa syto, jeno bydziesz co dzień bito, córulu moja. Abydziesz ty

Nowa jakość kultury. Tylko w DAB Plus i internecie. Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.

Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu. Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas w Radio Opole 2.

Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu. Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu.

spring. But a fire can start

Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB Plus i online. Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2.

No bo jakoś tu nie widać tego księcia. Ale tobie serce bije tą nadzieją, że to jego wóz już słychać na zakręcie.

Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2. Radio Opole 2. Kultura na wyciągnięcie ręki.

Radio Opole 2. Klasyka i nowoczesność w jednym kliknięciu.

Radio Opole 2. Kultura w cyfrowym brzmieniu. Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.

0: Radio Opole 2. Kulturalna przestrzeń czasu. Poznaj ludzi, którzy tworzą. Tylko u nas w Radio Opole 2.
1: Is that a microphone? Well, good, 'cause I got a story to tell.

Nowa jakość kultury. Tylko w DAB Plus i internecie. Radio Opole 2. Słuchaj kultury w DAB Plus i online.

Głos kultury w cyfrowym świecie. Radio Opole 2. Literatura, teatr, sztuka. Wszystko, co ważne. Radio Opole 2.

wszystko zmieniać, wszystko zmieniać. Tyle butów już znosiłem przez te lata, wiele koszul było mi najbliższych ciałów.

Dzięki temu jestem teraz dobry w łóżku. Życie wiersze i piosenki napisałem, lecz w tym wieku chyba trochę to za mało. Zacznę od początku, tu gdzie się zgubiłem. Zacznę od

Ten pierwszy poszedł precz. Gdzie się błąka, już nie moja rzecz. Jak tu w kółko spać i jeść? Gdzie w

Radio Opole 2. Czysta kultura. Bez reklam, bez pośpiechu. Słuchacie drugiego programu Radia Opole.

Już w gruzach leżą Maurów posady, naród ich dźwiga żelaza. Bronią się jeszcze twierdze Grenady, ale w Grenadzie zaraza. Broni się jeszcze zwierz Alpuchary, Almanzor z garstką rycerzy. Hiszpan miastem zatnął sztandary, jutro do szturmu uderzy.

wschodzie słońca ryknęły spiże, rwą się okopy, mur wali. Już z minaretów błysnęły krzyże, Hiszpanie zamku dostali. Jeden Almanzor, widząc feroty zbite w upornej obronie, przerżnął się między szable i groty, uciekł i zmylił po

wyspa na świeżej zamku ruinie, pomiędzy gruzy i trupy. Zastawia ucztę, kąpie się w winie, rozdziela brańce i łupy. Wtem straż odźwierna wodzom donosi, że rycerz z obcej krainy o posłuchanie co rychlej prosi, ważne przynoszą nowiny.

Król muzułmanów rzucił bezpieczne ukrycie. Sam się oddaje w ręce Hiszpanów i tylko błaga o życie. Hiszpanie woła, na waszym progu przychodzę czołem uderzyć.

osłabnął, padł na kolana, ale rękami drżącymi, wiążąc swój zabój do nóg Hiszpana, ciągnął się za nim po ziemi. Spojrzał dookoła, wszystkich zadziwił, zbladły, zsiniały miał lice. Śmiechem okropnym usta wykrzywił, krwią mu nabiegły źrenice.

0: Dobra.
1: Radio Opole 2. Kultura na pierwszym planie.